wiet, wiet, co zwzala spiet, słow, co o nich chceš ne wiedzieć. Skrývaš przede mną.